0: FM.
1: Kochanie, czy pamiętasz, jak pierwszy raz spotkaliśmy się właśnie w tym miejscu? Miałaś na sobie tą pięć.

0: Możliwe, że pod koniec wakacji wrócą niższe, regulowane ceny paliw. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Po ogrodzie zoologicznym biega sernik i jest piękny. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe. A także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
2: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: Czekamy więc na ustalenia. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Tymczasem już dziś Komitet Polityczny PiSu ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego. Grupa wczoraj została uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek zdecydował się pozostać w PiSie. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dokument wysłany przez polską prokuraturę jest już w drodze do USA. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji mObywatel. Zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów dokumentów, w tym mDowodu. Resort podkreśla, że to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z mObywatela korzysta około 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta-rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Modernistyczne Śródmieście Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
3: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
4: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
0: Polska posiada obecnie 18 wpisanych na listę obiektów. Są wśród nich m.in. średniowieczne miasto w Toruniu, zamek w Malborku czy historyczne centrum w Warszawie. I w stolicy na chwilkę się zatrzymajmy. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sernik. Tak bardziej z angielska, jak niektórzy proponują. Nieco dostojniejsza forma. W każdym razie sernik, czy po prostu sernik, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej 25 stopni będzie dziś na południowym zachodzie. To jednak wyjątek, bo na ogół w kraju od 18 do 23 stopni może padać przelotny deszcz. Pojawi się miejscami na północy i północnym wschodzie. Poza tym sporo przejaśnień. Liczymy na słońce przez dużą część dnia.

0: FM.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Podejrzani o pobicie Ukraińców we Wrocławiu, zatrzymani przez policję. Hiszpania i Francja wciąż walczą z pożarami lasów i łąk. Do Polski nadchodzi fala upałów. W piątek do 37 stopni.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Dorota Wartycka. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mają 27 i 45 lat, poinformował o tym na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreślił, że brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Jeden z mężczyzn został zatrzymany podczas próby opuszczenia miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: Zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
2: Do zajścia doszło przedwczoraj. Obywatele Ukrainy zostali zaatakowani, bo w sklepie zwrócili uwagę agresorom na to, że ci ominęli kolejkę. Poszkodowani trafili do szpitala. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
4: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z dostaw.
2: Z kolei premier zapowiada, że na koniec wakacji mogą wrócić niższe, regulowane ceny paliw. Już 136 tzw. czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu. To, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, mówi aspirant Izabela Wypychowska.
5: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
2: Nadal jedną z główną przyczyn wypadków w tych najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ponad 300 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii musiało uciekać ze swoich domów przed pożarami, z czego ponad 250 tysięcy do ewakuowania we Francji. Wczoraj w walce z ogniem trawiącym francuskie pola i lasy zginął 38-letni strażak. Ponad 80 innych zostało rannych. Oprócz pożarów lasów w Hiszpanii wczoraj wieczorem ogień wybuchł także w metrze w Barcelonie. W ogniu stanęła sieć trakcyjna. Pasażerów ewakuowano. Służby ratownicze udzieliły pomocy około 120 osobom. Nikt nie został poważnie ranny. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
6: Będzie postępowało w kolejnych dniach stopniowe ocieplenie. Już w środę temperatury dochodzące do około 30 stopni możliwe na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku, natomiast od czwartku upały, powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
2: Najcieplej może być na południowym zachodzie nawet 37 stopni, nieco chłodniej zrobi się w weekend. A w związku z tym, że klimat się ociepla, na Wyspach Brytyjskich może rosnąć drzewo oliwne. I po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw. Drzewo oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii.
0: Konin FM. Pogoda.
7: Co ja widzę? Jakaś w ogóle huśtawka pogodowa, bo wczoraj padało, było chłodno, dziś już zaczyna robić się ciepło, a pojutrze będzie upał i to taki powyżej 30 stopni. W czwartek 34 kreski podobno mają być. Zajdźmy na ziemię. Teraz mamy 14 stopni w Wielkopolsce, wiatr 14 km na godzinę, podmuchy 27 wynoszą, 1018 hektopaskali to ciśnienie. Dzisiaj w Koninie maksymalnie 22 kreski i będzie słonecznie. Jutro będzie jeszcze cieplej, 27 stopni i też bez opadów.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry we wtorek. Po siódmej zapowiem jeden z kulminacyjnych momentów obchodów konińskiego roku biskupa Łaskarza. Następnie powiem, do kiedy koła gospodyń z gminy Golina mają czas na decyzję, czy wystartować w konkursie kulinarnym. Wśród trzech kategorii będzie jedna i to bardzo wakacyjna.

Trwa konieński rok Andrzeja Łaskarza. W ten sposób w mieście przypominamy sobie sylwetkę biskupa i dyplomaty, który żył 600 lat temu. To on nakazał zbudować m.in. kościół w Gosławicach oraz zamek, w którym umarł. Dziś w tym obiekcie nad Jeziorem Gosławskim mieści się Muzeum Okręgowe w Koninie. W ramach obchodów Roku Łaskarza Urząd Miejski zaprasza do udziału we mszy świętej w 600. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych mieszkańców średniowiecznego Konina. Rocznica jego śmierci jest okazją do wspólnej refleksji nad postacią, która odegrała tak znaczącą rolę w dziejach Konina. Warto zapisać sobie tę datę. 24 dzień sierpnia, godzina 18, kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach. Mszy przewodniczyć będzie proboszcz ksiądz Jacek Laszczyk.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 28 dzień lipca. Imieniny obchodzą Wiktor i Tina, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby oraz Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Co wydarzyło się 28 lipca w historii Polski, świata, może i wszechświata? Bo trochę chyba będzie, troszeczkę o kosmosie, ale tak pośrednio.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1851 roku całkowite zaćmienie Słońca było widoczne m.in. nad Kanadą, Grenlandią, Islandią, Skandynawią, Polską, Białorusią i zachodnią Rosją. I najważniejsze, było to pierwsze w historii sfotografowane zaćmienie Słońca. Czyli jak ktoś zaspał, to później mógł sobie zobaczyć. W 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. To wydarzenie uznaje się za początek I wojny światowej, konfliktu, który w krótkim czasie wciągnął niemal całą Europę i zmienił świat na zawsze. A w 1993 roku Polska zawarła konkordat ze Stolicą Apostolską.
2: Konin FM.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
3: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchester City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
2: A dziś o 11 swojego nowego selekcjonera przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych obejmie legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane. Zagłębie Lubin pierwszym liderem Ekstraklasy w tym sezonie. Na zakończenie pierwszej kolejki Miedzioi pokonali u siebie Piasta Gliwice 2-0. Oba gole padły w ostatnich 20 minutach. Najpierw do siatki trafił Jakub Sypek, a potem Marcel Reguła. Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecze Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też jednak m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka przegrała z Kanadyjką Leydą Fernandez 1-6 i 4-6, a mecz trwał 79 minut. To była czwarta konfrontacja obu tenisistek i trzecie zwycięstwo Fernandez. Rok temu Linet odpadła w Waszyngtonie w 1/8 finału.
0: Konin FM.
1: Konin FM.

10 sierpnia koła gospodyń wiejskich oraz sołectwa mogą zgłaszać w Domu Kultury w Golinie chęć udziału w konkursie kulinarnym, który zostanie rozegrany w 3 kategoriach. Danie główne, deser oraz pierogi letnich smaków. Po raz trzeci w gminie odbędzie się bowiem Festiwal Letnich Smaków. 22 sierpnia od 15 bawić będziemy się przy remizie OSP w Węglewie. W programie imprezy, występy artystyczne, dmuchańce, food trucki, stoiska KGW, zagroda z alpakami i zabawa z DJ-em, wstęp wolny. Przy dobrej pogodzie mają odbywać się z kolei przeloty balonem. Wydarzenie organizowane jest przez Dom Kultury w Golinie w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych. Kolejne FM.

0: a na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Dzisiaj wyjątkowo krótko. Bez energii będą tylko kaczki średnie na południe od Turku. Wyłączenie potrwa od 9 do 13, czyli tym razem energetyka działa oszczędnie. Jeśli coś dziś zgaśnie poza kaczkami średnimi, winnego trzeba będzie szukać gdzie indziej.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Premier nie wyklucza kolejnej rządowej regulacji cen paliw. Miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Jadowity pająk z Chile zadomowił się w Portugalii.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dorota Wartycka. Premier nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji. Więcej o tym Bartosz Kąciołka.
3: Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Pierwsze obniżki, czyli tak zwany pakiet CPN, obowiązywały przed wakacjami. Wtedy, jak mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex,
4: wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
3: A takich cen jeszcze dzisiaj nie ma. Aktualnie nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować, a to w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, bo od kilku dni USA nie atakują już Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
4: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,35, 7,40, a za olej 7,80, 7,90.
2: Na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce mogą być potrzebne nawet miesiące. Prokuratura Krajowa przekazała już drugą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
5: Decyzja ekstradycji jest decyzją w imieniu państwa, nie jest to decyzja sądowa, więc odmiennie niż na obszarze Unii Europejskiej.
2: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Takie informacje przekazał wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. To kolejne pobicie w ostatnich tygodniach. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar apeluje, by nie kierować się nienawiścią.
6: Każdy akt przemocy jest nie tylko krzywdą wyrządzoną konkretnej osobie, ale także naruszeniem podstawowych zasad państwa prawa, które chroni godności, bezpieczeństwa i praw każdego człowieka. Przemoc wobec kogokolwiek ze względu na język, pochodzenie czy narodowość jest niedopuszczalna w żadnym społeczeństwie.
2: W swoim apelu ambasador przypomina, że Ukraińcy przykładają się do rozwoju Polski, bo większość z nich pracuje i dokłada się do polskiego PKB, a na nienawiści i przemocy korzysta tylko Rosja. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełański. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Republikański polityk był zdecydowanym stronnikiem Trumpa, jednak należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie miasta Porto na północy Portugalii. Jak podają miejscowi biolodzy, to chilijski pająk pustelnik, a jego pojawienie się w Portugalii badacze wiążą z transportami towarów z Ameryki Południowej. Jad tego pająka może powodować martwicze rany skóry, a w rzadkich przypadkach wywoływać ogólnoustrojową reakcję alergiczną. W swoim środowisku naturalnym pająk mieszka w wejściach do jaskiń, w mieście, w garażach, piwnicach i magazynach.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Teraz mamy 15 stopni w Wielkopolsce, wiatr 16 km na godzinę, w porywach 32, a ciśnienie minimalnie poszło w górę, 1019 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się dzisiaj słońca i tego, że nie będzie padało w przeciwieństwie do tego, co było wczoraj. Będzie też cieplej, 22 stopnie, a jutro jeszcze cieplej, 27 kresek, też bez deszczu. A pojutrze, no nie wiem, czy to mówić, powiem. Pojutrze możliwe, że będzie upał. W czwartek 34 stopnie.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam po 8 we wtorek. Już za chwilę o połączeniach hybrydowych Turku z Poznaniem. Następnie o spektaklu Faraon, który przygotowują artyści z koła. W tej godzinie zaproszę też na turniej rycerski do Mrówek koło Wilczyna, a przed 9 spojrzę na program Wawrzynek Słupeckich, ale pod kątem wydarzeń sportowych, bo będzie ich kilka.

0: Budzimy
1: wschodnią Wielkopolskę.
2: Hybrydowe połączenia autobusowo-kolejowe od września będą łączyły Turek ze stacją PKP Konin. Zapewnił na swoim profilu społecznościowym poseł Tomasz Piotr Nowak. Przypomnijmy, że po zmianie rządu Urząd Marszałkowski wycofał się z budowy linii kolejowej, która mogłaby kosztować nie jak wyliczono pół, ale 1,5 miliarda złotych. W zamian Koleje Wielkopolskie mają zagwarantować mieszkańcom powiatu tureckiego dojazdy autobusami na dworzec kolejowy w Koninie w taki sposób, że na jednym bilecie dotrzemy dokładnie wtedy, gdy ma ruszać pociąg. Na początek będzie to pilotaż. Jeśli okaże się, że pasażerów jest sporo, to zostanie zakupiony oddzielny tabor hybrydowych autobusów do stałej obsługi połączeń hybrydowych na tej trasie.

W Miejskim Domu Kultury są jeszcze bilety na Faraona. Choć historia opowiedziana przez Bolesława Prusa rozgrywa się ponad 3000-lecia temu, to nadal pozostaje aktualna. Teraz za jej przedstawienie zabrali się artyści z koła. Podczas spektaklu nie zabraknie pięknej muzyki, śpiewu i tańca oraz wyjątkowej scenografii. Sztukę Faraon na deskach Kolskiego MDK-u zobaczymy 4 września oraz po dwa razy 5 i 6.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zagłębie Lubiny na zakończenie pierwszej kolejki Ekstraklasy wygrało z Piastem Gliwice 2-0 i zostało pierwszym liderem w tym sezonie. Miedziowi wyszarpali zwycięstwo po niezbyt dobrym meczu, mówi ich trener Leszek Ojrzyński.
2: Cieszy zwycięstwo, tym bardziej w takich okolicznościach, że łatwo nie było. I jest to zwycięstwo nad Piastem od 9 lat, z tego co statystycy mi tam donieśli. Jest to pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu pod moją wodzą. Widzieliście pewnie, jak ten mecz przebiegał, że w pierwszej połowie nie kleiła nam się gra. Było nerwowo. W drugiej połowie już zaczęliśmy z większym impetem, energią, no i wiemy, że zmiennicy się przyczynili do tego.
1: Druga kolejka sezonu ruszy w piątek. Rozpoczną ją mecze Wisły Płock z Widzewem Łódź i Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Kolejne trzęsienie ziemi we włoskim futbolu po tym, jak reprezentacja kolejny raz nie awansowała na mundial, dokonano sporych zmian. Nowym prezesem federacji został Giovanni Malago, który dyrektorem technicznym mianował ostatnio legendę włoskiej piłki Paolo Maldiniego. Ten wytypował na nowego selekcjonera André Pirlo, ale jego potencjalne zatrudnienie spotkało się z dużym sprzeciwem ze względu na powiązania biznesowe z rosyjską firmą bukmacherską. W związku z tym Maldini po ledwie kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji. Przypomnę, Pirlo był głównym kandydatem Maldiniego po tym, jak Pep Guardiola odrzucił pierwotną propozycję federacji. Z funkcją selekcjonera łączonych jest obecnie kilku znanych szkoleniowców, w tym Roberto Mancini, Thiago Motta i Antonio Conte. LeBron James

0: Najlepszy strzelec w historii NBA jest już oficjalnie koszykarzem drużyny Philadelphia 76ers. Umowa o wartości $8 milionów zawarto na 2 lata. Działacze Sixers zbudowali bardzo mocny skład. Wcześniej pozyskali m.in. gwiazdę Boston Celtics Jaylena Browna, a trzon zespołu został, czyli Joel Embiid, Tyrese Maxey i VJ Edgecomb. Philadelphia, zdaniem ekspertów, z miejsca stała się jednym z głównych kandydatów do zdobycia w nowym sezonie mistrzostwa. I jeszcze siatkówka. Łukasz Kaczmarek w nowym sezonie reprezentować będzie barwy Asseco Resowi. 32-letni atakujący, który na koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski z Paryża, przez ostatnie 2 lata grał w Jastrzębskim Węglu.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: So you wanted to make me cry? Okay, I'll cry.

Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na czwarty turniej rycerski od Piastów do Jagiellonów. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w historycznym grodzie, w skansenie archeologicznym w Mrówkach koło Wilczyna 15 sierpnia od 12 do 18. Posłuchamy o średniowiecznej modzie, zobaczymy prezentację szermierki traktatowej, pokazy walk rycerskich oraz inscenizację walki o gród. Dodatkowo będzie można zajrzeć do zbrojowni rycerskiej, zobaczyć jak powstaje rzemiosło, wziąć udział w grach historycznych oraz w pojedynkach na bezpieczne miecze. To wszystko 15 w Mrówkach.

0: Odliczamy czas do Wawrzynek Słupeckich, ale Święto Miasta to nie tylko dwa festiwale i wydarzenia w muzeum, to także imprezy sportowe. Po raz siódmy wystartuje bieg rodzinny. Będzie też bieg o laur świętego Wawrzyńca. Dlatego 26. młodzieżowe biegi wawrzynkowe, a oprócz nich wawrzynkowe zawody strzeleckie oraz 17. nocny wawrzynkowy turniej plażowej piłki siatkowej w kategorii Open. Jest zatem w czym wybierać. Są jeszcze wolne miejsca, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej miasta. Te sportowe wydarzenia będą odbywać się w dniach od 8 do 14 sierpnia.
1: Konin FM.
2: Dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary zatrzymanych. Dziś PiS wykluczy z partii grupę Mateusza Morawieckiego. Jest decyzja o odstrzale dzików pod Warszawą mimo petycji złożonej przez mieszkańców.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dorota Werdycka. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców zostało zatrzymanych przez policję. Do ataku doszło przedwczoraj we Wrocławiu. Ofiarami pobicia są 20-letnia Ukrainka i jej 21-letni partner. Zatrzymani mężczyźni byli już notowani, mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
3: Wrocławscy policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
2: W akcji brali udział m.in. kontrterroryści. Nawet miesiące mogą być potrzebne na decyzję w sprawie ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry Polsce. Prokuratura Krajowa przekazała już drogą dyplomatyczną stronie amerykańskiej wniosek dotyczący tymczasowego aresztowania oraz ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Więcej o tym Szymon Kępka.
4: Teraz Departament Sprawiedliwości USA sprawdzi zgodność wniosku z wymogami formalnymi polsko-amerykańskiej umowy ekstradycyjnej. Jeśli analiza będzie pozytywna, sprawa trafi do Sądu Federalnego USA. Sędzia oceni, czy istnieją prawne podstawy do wydania Ziobry Polsce. W przypadku pozytywnej decyzji ostateczne rozstrzygnięcie będzie podejmował jednak sekretarz stanu USA. Prokuratura Krajowa twierdzi, że jej dotychczasowe doświadczenia z ekstradycjami w USA to postępowania trwające nawet kilkanaście miesięcy.
2: Dziś późnym popołudniem władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii grupy Mateusza Morawieckiego. Decyzję w tej sprawie już kilka dni temu ogłosił Jarosław Kaczyński. Powodem jest to, że mimo nakazu prezesa partii Morawiecki i jego stronnicy nie zrezygnowali z budowy stowarzyszenia, które zdaniem Kaczyńskiego byłoby tym konkurencyjnym. Dziś zweryfikujemy listę tych, którzy podpisali odpowiednie oświadczenie, mówi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak.
5: Mamy jasność co do tego, że nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Razem z Mateuszem Morawieckim poza PiSem ma się znaleźć około 40 polityków PiSu. 400 dzików zostanie odstrzelonych w powiecie otwockim pod Warszawą. Taką decyzję podjął tamtejszy starosta mimo dużego sprzeciwu prawie 5000 osób. Wysłali oni petycję, w której podkreślają również, że prowadzenie odstrzału w pobliżu zabudowań może być niebezpieczne. To jest trudna decyzja, ale jedyna możliwa, mówi Tomasz Laskus, starosta otwocki.
6: Jesteśmy w żółtej strefie ASF. Nie ma mowy o tym, żeby dziki odławiać, przewozić, relokować. Nie ma żadnej dopuszczonej oficjalnie metody, którą moglibyśmy zastosować.
2: Myśliwi mają prowadzić odstrzały nocą pod kontrolą policji. Część emerytur i rent przyjdzie wcześniej. Chodzi o te sierpniowe świadczenia dla osób, których termin wypłaty wypada 1 sierpnia. Pieniądze trafią do nich dziś za pośrednictwem listonosza lub pojutrze na konto. Natomiast kto ma termin wypłaty 15 sierpnia, to pieniądze również dostanie kilka dni wcześniej.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Teraz mamy 17 stopni w wielu miejscach w Wielkopolsce. Wiatr 17 km na godzinę, w porywach 35 i ciśnienie 1019 hektopaskali. W Koninie spodziewamy się dzisiaj maksymalnie 22 stopni. Będzie ciepło, słonecznie, bez deszczu. Jutro też bez deszczu, jutro też ładnie, jutro jeszcze cieplej, 27 stopni, a pojutrze ma być upał i to taki duży, 34 stopnie w czwartek.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam po godzinie 8 we wtorek. Za moment o tym, gdzie w regionie powstanie nowy oddział przygotowania wojskowego. Potem powiem, kto z polskich piosenkarzy będzie gwiazdą dożynek gminy Rychwał i jaki zagraniczny zespół tam wystąpi. Następnie zaproszę do zwiedzenia dawnego niemieckiego schronu łączności, a na koniec powiem, jak wygrać kurs na prawko.
1: Konin FM.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W nadchodzącym roku szkolnym 2026-2027 do programu oddziałów przygotowania wojskowego dołączą 43 nowe szkoły z całej Polski. To kolejny etap rozwoju edukacji proobronnej i wyraźny wzrost liczby placówek realizujących taki program. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zgodę na utworzenie OPW otrzymało Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w powiecie słupeckim. Oddział przygotowania wojskowego to certyfikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej profil klas mundurowych w liceach i technikach. Program łączy naukę ogólnokształcącą z zajęciami wojskowymi, przygotowując młodzież do wstąpienia do Sił Zbrojnych RP. Uczniowie realizują łącznie 230 godzin zajęć, 53 teorii i 177 godzin praktyki, w tym musztrę, taktykę, szkolenia strzeleckie, terenoznawstwo oraz przetrwanie w trudnych warunkach.
0: Koninę FM.

0: trwają żniwa, a wkrótce w całym regionie rozpoczniemy sezon dożynkowy. Wiemy, kto będzie gwiazdą Święta Plonów w gminie Rychwał. 23 sierpnia spotkajmy się w Święci. O 16 wystąpi tam zespół folklorystyczny Markowiec ze Słowacji. O 17 koncert zagra Andrzej Cierniewski z zespołem, a od 19 zabawę taneczną zapewni grupa Blask Events. Ponadto czekają nas degustacje potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, darmowe dmuchańce dla dzieci, wata cukrowa i popcorn, wystawa maszyn rolniczych i konkurs na najpiękniejszą dekorację posesji. Dożynki uświetnią również orkiestra Denta Quantum OSP w Rychwale i zespół Ludowo-Biesiadne Bielanki. To wszystko 23 sierpnia w Święci.
1: Konin FM.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Były obrońca Milanu Paolo Maldini zaledwie po kilkunastu dniach zrezygnował z funkcji dyrektora technicznego Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Z pracy odejdzie też Brazylijczyk Leonardo, zatrudniony jako jego doradca. Decyzja Maldiniego o rezygnacji zapadła wkrótce po tym, jak były reprezentant Włoch Andrea Pirlo oświadczył, że nie jest już kandydatem na selekcjonera Italii. A zrobił to po sporym sprzeciwie środowiska wynikającym z powiązań Pirlo z rosyjskim biznesem, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Powód jest taki, że już wcześniej miał powiązania z Rosją, a to po prostu wielu osobom uwidoczniło, jak one są duże. Jest on bowiem ambasadorem marki Fonbet już od października ubiegłego roku. Bierze udział obok Andrija Arszawina w każdych praktycznie takich najważniejszych materiałach promocyjnych bukmachera. To bukmacher rosyjski, można powiedzieć powiązany z władzą, sponsor wielu właśnie wspieranych przez władzę projektów.
1: Wśród głównych kandydatów do objęcia reprezentacji Włoch wymienia się teraz Roberto Manciniego, Thiago Motta i Antonio Conte. Zagłębie Lubin w meczu kończącym pierwszą kolejkę Ekstraklasy pokonało Piasta Gliwice 2-0. Trener gości Daniel Myśliwiec żałował, że nie udało się w Lubinie wywalczyć choćby punktu.
3: W momentach, w których wszystko wydawało się pod naszą absolutną kontrolą, graliśmy swoje. Nie potrafiliśmy pomimo momentów niepiłkarskich zarządzić swoimi emocjami, swoimi działaniami. Taktycznie na ten moment nie dostrzegam żadnych rzeczy, które moglibyśmy zrobić lepiej.
1: Dzięki dwubramkowej wygranej Zagłębie po pierwszej kolejce prowadzi w Ekstraklasie. Ubiegłoroczni finaliści Iga Świątek i Norwek Kasper Rud zgłosili się także do tegorocznej edycji mixta w wielkoszymowym turnieju tenisowym US Open. Rywalizacja odbędzie się 25 i 26 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w singlu, a pary znów utworzą największe gwiazdy rankingów ATP i WTA. Tymczasem szybko zakończyła się przygoda Magdy Linety w turnieju rangi 500 w Waszyngtonie. Polka przegrała z Kandyjką Leylą Fernandez 1-6 i 4-6 już w pierwszej rundzie.

0: 16 sierpnia Fundacja Walkiria zaprasza na zwiedzanie dawnego niemieckiego schronu łączności w Parku Górnika przy ulicy Sportowej w Kłodawie. Izba muzealna urządzona przez wolontariuszy w jego wnętrzu posiada bogate wyposażenie. Ponadto Walkiria przewiduje jeszcze inne atrakcje, które poznamy dopiero po przybyciu na miejsce. Wydarzenie jest otwarte, nie ma żadnych zapisów ani opłat. Wystarczy, że 16 pojawimy się w Kłodawie w godzinach od 13 do 17.
1: Konin FM.

0: Wystawa fotografii Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej zawitała do Konina. Wielkoformatową plenerową ekspozycję można oglądać na ogrodzeniu parku imienia Fryderyka Chopina. Zdjęcia przyjechały do nas za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej, która dodatkowo zachęca do udziału w konkursie fotograficznym na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Jeszcze przez tydzień do Książnicy można przesyłać właśnie takie zdjęcia. Do wygrania kurs nauki jazdy kategorii B.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Niewykluczone, że rząd znów będzie regulował ceny paliw. Wołodymyr Zełenski dziś w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. Finlandia częściowo zamyka przestrzeń powietrzną w obawie przed dronami.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dorota Wartecka. Ostatnie dni na giełdach paliw to mocne spadki cen, ale wcale nie oznacza to, że ceny paliw w Polsce będą automatycznie niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa nie zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk zapowiada.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: I na te ustalenia czekamy. A dziś w Waszyngtonie mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Pretekstem będzie pogrzeb senatora Lindsey'a Grahama. Republikański polityk był stronnikiem Trumpa, ale należał do osób, które mocno wspierały Ukrainę i domagały się sankcji na Rosję. Grzegorz Kozioł.
4: Źródło w administracji ukraińskiej, na które powołuje się Reuters, informuje, że przed spotkaniem ukraińscy i amerykańscy urzędnicy omawiali propozycję zaprzestania działań wojennych w powietrzu, które ma zostać przedstawiona stronie rosyjskiej w ramach nowej rundy inicjatyw pokojowych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Przypomnę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy odbył też rozmowę telefoniczną ze Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem, wysłannikami prezydenta Trumpa.
2: Siły zbrojne Finlandii znów zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią częścią tego kraju oraz przylegające do niej wody w związku z ryzykiem wtargnięcia dronów używanych podczas wojny Rosji z Ukrainą. Służba prasowa Sztabu Generalnego przekazała, że zamknięcie tych obszarów jest konieczne, żeby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii. Polska chce zbudować fabrykę trotylu w Wielkiej Brytanii. Został już podpisany list intencyjny w tej sprawie. Ma to być pierwsza inwestycja polskiej grupy zbrojeniowej za granicą, a Polska jest jednym z nielicznych producentów trotylu na świecie. Anna Gmitrek-Zabłocka.
5: Projekt budowy fabryki, w której miałaby ruszyć produkcja trotylu, ma być dofinansowany przez brytyjski rząd. Mówi wiceminister aktywów Konrad Gołota.
6: Mówimy o takiej współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i pomiędzy naszymi przemysłami, żebyśmy mogli stać się dla siebie zapleczem produkcyjnym.
5: Trotyl jest niezbędny do produkcji amunicji, której wciąż mamy za mało, ale to się zmienia. Z produkcji 5000 sztuk rocznie już zwiększyliśmy ją 10-krotnie. Przyspieszamy, choć kwestie formalno-prawne są ograniczeniem, przyznaje szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
7: Mówimy tutaj o licencjach i technologiach, a to zawsze jest obarczone potrzebą wnikliwej analizy. Staramy się, żeby nie stracić ani jednego dnia.
5: Bo jak podkreślają eksperci, zagrożenie jest realne i trzeba zrobić wszystko, by być przygotowanym na różne scenariusze.
2: 28 lipca 1851 roku w Warszawie i w wielu innych miejscowościach w Polsce nastąpiło całkowite zaćmienie słońca. To było ostatnie, jak do tej pory, takie wydarzenie w dziejach polskiej stolicy. 12 sierpnia będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, a na kolejne całkowite zaćmienie widoczne z Polski trzeba będzie poczekać ponad 100 lat, do października 2135 roku.
1: A co w regionie?
8: Miasto Turek otrzyma 30 tysięcy złotych z budżetu województwa wielkopolskiego na minimalizowanie bezdomności zwierząt. Środki zostaną przekazane w ramach wsparcia działań poprawiających opiekę nad czworonogami bezdomnymi i wolno żyjącymi. Obejmą one przede wszystkim sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, leczenie bezdomnych zwierząt, szczepienia, odrobaczanie i odpchlanie bezdomnych psów i kotów, badania kliniczne zwierząt, wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku, elektroniczne znakowanie, czyli chipowanie psów trafiających do schroniska, zakup suchej i mokrej karmy dla kotów wolno żyjących oraz zakup koszy i torebek na psie odchody. Podobne wsparcie z programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom trafi także do wielu innych miast i gmin w regionie. Turek od lat prowadzi aktywne działania na rzecz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, za co zostało wyróżnione tytułem Wielkopolska Gmina Przyjazna Zwierzętom.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów. Deszczowych chmur możemy się spodziewać na północy i północnym wschodzie. Tutaj też możliwe burze. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, do 25 na południowym wschodzie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Zebrano już ponad 1/5 kwoty potrzebnej do odbudowy domu na Konińskim Międzydasiu, który w połowie miesiąca niemal doszczętnie spłonął. Państwa Ewelinę i Piotra oraz ich dwóch synów dotknęła niewyobrażalna tragedia. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty są ogromne. Do tej pory około 2000 osób z naszego regionu i z całej Polski wpłaciło darowizny. Jeśli ktoś chciałby wspomóc poszkodowanych w pożarze mieszkańców Konina, zachęcamy do wchodzenia na stronę pomagam.pl. Zbiórka pieniędzy jest tam prowadzona pod tytułem Pomóżmy Ewelinie i Piotrkowi odbudować dom po pożarze. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Dobiega końca pierwszy nabór na studia w Akademii Nauk Stosowanych. To ostatnie dni, by załapać się na tę turę rekrutacji. Wystarczy przejrzeć ofertę na stronie ans.konin.pl, wybrać kierunek, który odpowiada naszym pasjom i planom zawodowym, zarejestrować się i złożyć wymagane dokumenty. Drugi nabór na państwowe studia w naszym mieście rozpocznie się już w sierpniu. Będzie to szansa zwłaszcza dla tych, którym nie dopisało szczęście i nie udało im się dostać na uczelnię, na przykład w Poznaniu. Niemal gotowa jest już kolejna miejska kamienica na Konińskiej Starówce, która przeszła remont. Chodzi o budynek komunalny przy Placu Zamkowym 7, gdzie dobiegły końca prace termomodernizacyjne. Dzięki tej inwestycji zabytkowy obiekt stał się bardziej energooszczędny, a mieszkańcy na co dzień zyskają większy komfort. W ramach prac wykonano m.in. remont elewacji i dachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej oraz remont części wspólnych. Nad realizacją projektu czuwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Rozpoczęła się tam bowiem realizacja inwestycji pod nazwą Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w amfiteatrze w Kościelcu za 357 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Przy amfiteatrze w Kościelcu powstanie ogród deszczowy, łąka kwietna wraz z domkami dla owadów, ścieżka edukacyjna, umocnienie skarpy koszami gabionowymi, a do tego zostanie zbudowana platforma widokowa. Zakończenie prac planowane jest na 16 października. Konin

0: żołnierze lokalnie.
1: Jest apelacja od wyroku dla żołnierza za strzały na granicy. Polscy strażacy pojadą pomóc w walce z ogniem w Hiszpanii. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Dorota Wertycka. Jest apelacja od wyroku w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów i innych funkcjonariuszy na polsko-białoruskiej granicy. Mężczyzna przez sąd pierwszej instancji został uniewinniony. O utrzymaniu tego wyroku zdecyduje sąd wojskowy drugiej instancji w Warszawie, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała apelację od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie w sprawie przeciwko żołnierzowi. Przedmiotowa apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
1: Żołnierz odszedł już z służby, od początku nie przyznawał się do winy. Walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił już ponad 42 tysiące hektarów. Strażacy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów.
4: Walczymy dalej. Ogień nadal stanowi poważne zagrożenie. Musimy zachować szczególną ostrożność w najbliższych godzinach, a nawet dniach.
1: Z ogniem walczy również Hiszpania, łącznie w obu krajach. W związku z pożarami ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. W gaszeniu płonących lasów w okolicy Madrytu będą pomagać polscy strażacy. Na miejsce pojadą strażacy ze sprzętem grupy GFF, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo.
5: Dotarcie pieszo do terenów trudno dostępnych. Moduły lokalne współdziałają dodatkowo ze śmigłowcami. Te śmigłowce też mogą nas wspomóc poprzez na przykład wyniesienie zbiorników sztucznych, gdzie możemy sobie zbuforować wodę.
1: Mówi dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz. Około 300 bomb z okresu II wojny światowej, a także materiały niebezpieczne różnego rodzaju, w tym azbest, odkryto podczas prac budowlanych na terenie byłego lotniska międzynarodowego na przedmieściach Aten w Grecji. Wszystkie niewybuchy zostały już bezpiecznie unieszkodliwione. A to wszystko przy okazji prac porządkowych, kończących się właśnie w ramach jednego z największych projektów rewitalizacji miejskiej w Europie. Iga Świątek znów zagra w US Open w turnieju mixtów, po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, a przede wszystkim $1 000 000 nagrody. Udało się namówić do występów gwiazdy. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
6: W wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji.
1: A do wygrania znów będzie $1 000 000.
2: A co w regionie?
7: W związku z trwającym okresem intensywnych prac polowych funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz Komendy Miejskiej Policji wraz z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz przedstawicielem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzają wspólne działania prewencyjne, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenie ryzyka występowania pożarów i innych zagrożeń na terenach wiejskich. Podczas tych działań przypominają farmerom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas użytkowania maszyn rolniczych, właściwego zabezpieczenia sprzętu oraz przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Zwracają również uwagę na obowiązek wyposażenia maszyn w sprawny sprzęt gaśniczy oraz wyczulają rolników na potrzebę szybkiego reagowania już na pierwsze oznaki zagrożenia. Szczególną uwagę zwraca się również na bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych. Bądźmy ostrożni, jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w czasie żniw jest pośpiech.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Możemy dziś liczyć na słońce w większości regionów, choć deszczowe chmury pojawią się na północy i północnym wschodzie i tutaj też może przelotnie padać, może również zagrzmieć. Na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 25.

0: Konin FM. Wiadomości Konin FM.
1: Koninianie skarżą się na osoby nadużywające alkoholu, które oblegają ławki w rejonie Placu Niepodległości w centrum miasta. Libacje urządzają tam nie tylko bezdomni, ale także młodzież. Policja dostaje coraz więcej zgłoszeń, stąd szczególne działania dzielnicowych, którzy mają regularnie zwracać większą uwagę na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. Przypomnijmy, że napoje z procentami można pić na zewnątrz tylko tam, gdzie przed lokalem gastronomicznym został wyznaczony ogródek restauracyjny i o ile dany lokal dopuszcza taką możliwość. Nie wolno natomiast pić przed sklepami. Inny problem, który wynika tym razem z braku respektowania prawa przez właścicieli punktów handlowych, to sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym. Zgodnie z przepisami grozi za to nawet cofnięcie koncesji. Następny temat w wiadomościach Konin FM to dobre wieści dla wszystkich kibiców i sympatyków klubu Start Konin. W nadchodzącym sezonie nasi sportowcy ponownie będą rywalizować na parkietach pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Przed nimi kolejne wyzwania, ambitne cele i walka o jak najlepsze wyniki to również moment, by wspólnie zacząć budować przyszłość piłki ręcznej w Koninie. Start Konin zachęca do współpracy obecnych oraz nowych sponsorów i partnerów, którzy chcieliby wspierać rozwój sportu, młodych zawodników oraz promocję miasta poprzez piłkę ręczną. Nowi lokatorzy odebrali klucze do mieszkań wybudowanych przez społeczną inicjatywę KZN Wielkopolska we współpracy z gminą Słupca. Pomieszczenia są w pełni przygotowane do zamieszkania. Dzięki tej inwestycji przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z mieszkań o czynszu niższym niż na rynku komercyjnym, co zapewni im większą stabilność finansową. Najemcy ponoszą jedynie koszty zużycia energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenia ścieków, rozliczane według rzeczywistego zużycia oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obiekt w gminie Słupca został wyposażony w nowoczesne, energooszczędne rozwiązania technologiczne. Każde mieszkanie posiada indywidualną pompę ciepła oraz system rekuperacji, co znacząco ogranicza koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach inwestycji powstał trzykondygnacyjny budynek z 11 mieszkaniami o powierzchni od 38 do 49 metrów kwadratowych. Umowy najmu zostały zawarte na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na kolejne tyle.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Obniżka ceny paliw pod koniec wakacji wciąż ze znakiem zapytania. Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jadowity pająk z Ameryki Południowej zadomowił się w rejonie portugalskiego miasta Porto.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Michał Wierzchoła. Na początek garść komentarzy po zapowiedzi premiera, że możliwe jest przywrócenie programu CPN, czyli regulowania cen paliw. Donald Tusk sugerował, że taniej może być w dwóch ostatnich tygodniach wakacji. Powrót obniżek ma być uzależniony od sytuacji na światowych rynkach. Jak przypomina Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, przed wakacjami...
2: Wydaje się, że takim głównym impulsem do wprowadzenia pierwszej wersji pakietu CPN był silny wzrost cen oleju napędowego, który kosztował wówczas 8,75 zł.
1: Takich cen dzisiaj nie ma. Są aktualnie wysokie, ale podwyżki mogą wyhamować. Od kilku dni bowiem USA nie atakują Iranu. Jeśli taka sytuacja się utrzyma,
2: to ceny przede wszystkim nie będą dalej rosły.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio między 7,35 a 7,40, a za olej między 7,80 a 7,90. Zmienią się zasady wystawiania recept refundowanych. Chodzi o to, aby nie było błędów w dawkowaniu polegających na przykład na tym, że dostajemy receptę zwykłą, 30-dniową, na której dawkowanie przepisanego leku znacznie wykracza poza ten czas. Nowe regulacje wejdą w życie w połowie września. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała przed chwilą tamtejsza piłkarska federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego odszedł już 5 lat temu. To Francja? A dla włoskiego futbolu to nie jest dobry czas. Nowy prezes tamtejszej federacji miał posprzątać po swoim poprzedniku, otoczyć się kompetentnymi ludźmi i rozpocząć budowę silnej kadry, która znów nie zakwalifikowała się na mundial. Tymczasem wszystko posypało się w kilka dni. Michał Waszkiewicz.
3: Giovanni Malago kilkanaście dni temu zatrudnił legendę włoskiego futbolu Paolo Maldiniego w roli dyrektora technicznego kierowanej przez siebie włoskiej federacji piłkarskiej. Maldini zaprosił do współpracy innego byłego piłkarza Milanu, Brazylijczyka Leonardo, i zaczęli poszukiwania selekcjonera. Pep Guardiola odmówił, to postawili na André Pirlo. No i rozpętała się burza, bo okazało się, że legenda włoskiej kadry od zeszłego roku jest twarzą rosyjskiego bukmachera. Działacze, kibice i politycy powiedzieli stanowcze nie, mówi Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
4: Osoba, która, można powiedzieć, legitymizuje Putina, legitymizuje współczesną Rosję swoimi działaniami, czyli promując rosyjską firmę na arenie międzynarodowej, nie powinna po prostu pełnić takiej funkcji.
3: Ostry sprzeciw sprawił, że Pirlo się wycofał, a skoro tak, to Maldini powiedział, że rezygnuje. Leonardo też, czyli Włosi wrócili do punktu wyjścia.
1: Na północy Portugalii zadomowił się chilijski pająk pustelnik. Miejscowi biolodzy twierdzą, że w rejonie miasta Porto znaleziono już kilka okazów tego jadowitego stawonoga i dodają, że groźny pająk nie pojawił się tam przypadkiem. Wykluczają możliwość jego ucieczki z prywatnej hodowli, raczej wiążą z aktywnością człowieka i transportami towarów z Ameryki Południowej. Pająk ma około centymetra długości. W swoim środowisku naturalnym zamieszkuje wejścia do jaskiń. Z kolei w środowisku miejskim wybiera z reguły osłonięte miejsca, takie jak garaże, piwnice i magazyny. Z powodu ubarwienia nie rzuca się w oczy.
0: A co w regionie?
5: Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na czwarty turniej rycerski od Piastów do Jagiellonów. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w historycznym grodzie, w skansenie archeologicznym w Mrówkach koło Wilżyna 15 sierpnia od 12 do 18. Posłuchamy o średniowiecznej modzie, zobaczymy prezentację szermierki traktatowej, pokazy walk rycerskich oraz inscenizację walki o gród. Dodatkowo będzie można zajrzeć do zbrojowni rycerskiej, zobaczyć, jak powstaje rzemiosło, wziąć udział w grach historycznych oraz w pojedynkach na bezpieczne miecze. To wszystko 15 w Mrówkach.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, 25 stopni, poza tym na ogół od 18 do 23, sporo słońca, miejscami na północy i północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Hybrydowe połączenia autobusowo-kolejowe od września będą łączyły Turek ze stacją PKP Konin, zapewnił na swoim profilu społecznościowym poseł Tomasz Piotr Nowak. Przypomnijmy, po zmianie rządu Urząd Marszałkowski wycofał się z budowy linii kolejowej, która mogłaby kosztować nie jak wyliczono pół, ale 1,5 miliarda złotych, czyli niewiele mniej od przekopu Mierzei Wiślanej. W zamian Koleje Wielkopolskie mają zagwarantować mieszkańcom powiatu tureckiego dojazdy autobusami na dworzec kolejowy w Koninie w taki sposób, że na jednym bilecie dotrzemy dokładnie wtedy, gdy ma ruszyć pociąg. Na początek będzie to pilotaż. Jeśli okaże się, że pasażerów jest sporo, zostanie zakupiony oddzielny tabor hybrydowych autobusów do stałej obsługi połączeń hybrydowych na tej trasie. Nie ma jednak pewności, czy Turkowianie będą chcieli jeździć do Konina i Poznania. Wielu mieszkańców tego obszaru Wielkopolski Wschodniej zdecydowanie częściej wybiera się w kierunku Kalisza oraz Łodzi. Do 10 sierpnia koła gospodyń wiejskich oraz sołectwa mogą zgłaszać się do Domu Kultury w Golinie, wyrażając chęć udziału w konkursie kulinarnym, który zostanie rozegrany w 3 kategoriach: danie główne, deser oraz pierogi letnich smaków. Po raz trzeci w gminie odbędzie się bowiem festiwal letnich smaków 22 sierpnia od 15. Bawić będziemy się przy remizie OSP w Węglewie w programie imprezy. Występy artystyczne, dmuchańce, food trucki, stoiska HGW, zagroda z alpakami i zabawa z DJ-em. Wstęp jest wolny, a przy dobrej pogodzie mają odbywać się także przeloty balonem. Wydarzenie organizowane jest przez Dom Kultury w Golinie w ramach programu wsparcia inicjatyw lokalnych.

0: świeże lokalnie.
1: Niezgodne z konstytucją są wzory dokumentów o rejestracji małżeństw tej samej płci. Odchudzanie PiSu. Formalnie zwolennicy Morawieckiego stracą partyjne legitymacje. Ławki powstały z kartonów po napojach. Są wytrzymałe i całkowicie ekologiczne.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Michał Pieszkała. Niekonstytucyjne jest rozporządzenie dotyczące wzoru dokumentów w sprawie aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przypomnę, rząd wprowadził możliwość rejestracji w Polsce takich małżeństw. W formularzach aktów stanu cywilnego pojawiły się dodatkowe warianty, które nie ograniczają się już wyłącznie do układu mąż i żona. Co w praktyce będzie oznaczać niezgodność tych przepisów z ustawą zasadniczą, będziemy dopytywać. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Sejm wybrał sędziego w czerwcu. Zgodnie z prawem Karol Nawrocki powinien niezwłocznie przyjąć ślubowanie, ale zwlekał. Sędzia Patyra dwa razy w pismach przypominał się prezydentowi i prosił o wskazanie terminu, w którym może złożyć ślubowanie i dopiero dziś to się zadziało. Patyra jest siódmą osobą wybraną przez Sejm w tym roku na sędziego Trybunału. Pozostałych sześcioro Sejm wybrał w marcu. Jedynie dwoje z nich zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie złożyli ślubowanie. Polityka to nie miejsce na emocje, mówi Mateusz Morawiecki, pytany o reakcję na dołączenie Daniela Obajtka i Grzegorza Lorka do zwolenników Jarosława Kaczyńskiego w trakcie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Obaj podpisali bowiem lojalki.
3: W polityce słowo jest mi przykro, nie jest mi przykro, to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję. Paru posłów rzeczywiście tak zdecydowało, czy jeden poseł i jeden europoseł. Jest też kilku chętnych, ale w mniejszym stopniu się tym teraz zajmujemy.
1: Na godzinę 17 zaplanowane jest spotkanie Komitetu Politycznego PiSu, podczas którego z partii już oficjalnie mają zostać usunięci członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przestrzeń powietrzna nad północno-wschodnią Finlandią i wody przylegające do tej części kraju zamknięte rano z powodu ryzyka wtargnięcia rosyjskich dronów są już ponownie otwarte. Tym samym mogą się już odbywać w tamtym rejonie loty samolotów. Zamknięcie było konieczne, aby w razie potrzeby wojsko mogło zainterweniować i zestrzelić bezzałogowce. Czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, choć należą do jednego systemu komunikacji na Śląsku i w Zagłębiu, przez lata wprowadzały pasażerów w błąd. Turyści i osoby spoza regionu często zastanawiały się, czy to na pewno ten sam transport i ten sam bilet. Teraz ma to się zmienić. Tramwaje będą stopniowo zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Jak mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, chodzi o wygodę pasażerów.
4: Ktoś, kto na co dzień z transportu zbiorowego nie korzystał, musiał się zastanawiać, jaki bilet i u kogo kupić. To nie tylko duże ułatwienie dla osób przyjezdnych, turystów, ale także dla samych mieszkańców metropolii.
1: Najpierw żółte barwy zyskają nowe tramwaje, które właśnie trafiają do metropolii. Te, które już kursują, będą zmieniać kolor przy okazji napraw i przeglądów. Czerwone pozostaną tylko zabytkowe składy wyjeżdżające przy specjalnych okazjach. Cztery ławki zrobione z przetworzonych kartonów po napojach pojawiły się w Białymstoku. Odpady zostały sprasowane w wysokiej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. To produkt całkowicie ekologiczny. Może być stosowany nie tylko w postaci ławek, ale też na przykład w budownictwie. Płyta jest wytrzymała, ma właściwości wygłuszające, może więc pełnić rolę choćby ściany działowej. Kibicujemy więc i czekamy na kolejne pomysły.
2: A co w regionie?
5: Trwa koniński rok Andrzeja Łaskarza. W ten sposób w mieście przypominamy sobie sylwetkę bogatego biskupa i dyplomaty, który żył 600 lat temu. To on nakazał zbudować sobie m.in. kościół w Gosławicach oraz zamek, w którym umarł. Dziś w tym obiekcie nad Jeziorem Gosławskim mieści się Muzeum Okręgowe w Koninie. W ramach obchodów roku Łaskarza Urząd Miejski zaprasza do udziału we mszy świętej w 600. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych mieszkańców średniowiecznego Konina. Biskup poznański, dyplomata, fundator obiektów w Gosławicach Andrzej Łaskarz pozostawił po sobie dziedzictwo, które do dziś stanowi ważną część historii naszego miasta. Rocznica jego śmierci jest okazją do wspólnej refleksji nad postacią, która odegrała tak znaczącą rolę w dziejach Konina. Warto zapisać sobie tę datę, 24 sierpnia, godzina 18, kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach. Mszy będzie przewodniczyć proboszcz ksiądz Jacek Laszczyk.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Popołudnie w wielu miejscach pogodne, ale na północy i północnym wschodzie więcej chmur i tutaj przelotnie może padać deszcz. Z kolei na krańcach północno-wschodnich synoptycy przewidują również burze. Na termometrach na ogół od 18 do 23 stopni.

0: Polsce niektóre jednostki PSP zostały właśnie doposażone w nowe samochody kwatermistrzowskie. To tym razem nie klasyczne wozy naszpikowane wyposażeniem ze zbiornikami na wodę, ale wielozadaniowe ciężarówki, które zakupiono, co ciekawe, dla usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym i, co równie ciekawe, jeden z 11 takich pojazdów trafił do Turku. Ciężarówka może zmieścić na jednym poziomie 12 palet i jest wyposażona w windę zawodowczą. Zmieniamy temat. W Miejskim Domu Kultury są jeszcze bilety na Faraona. Choć historia opowiedziana przez Bolesława Prusa rozgrywa się ponad 3000-lecia temu, nadal pozostaje aktualna. Teraz za jej przedstawienie zabrali się artyści z koła. Podczas spektaklu nie zabraknie pięknej muzyki, śpiewu i tańca oraz wyjątkowej scenografii. Sztukę Faraon na deskach kolskiego MTK-u zobaczymy 4 września oraz po dwa razy, 5 i 6. Odliczamy czas do Wawrzynek Słupeckich, ale Święto Miasta to nie tylko dwa festiwale i wydarzenia w muzeum, to także imprezy sportowe. Po raz 7 wystartuje bieg rodzinny, będzie też bieg o laur Świętego Wawrzyńca. Do tego 26. młodzieżowe biegi wawrzynkowe, a oprócz nich wawrzynkowe zawody strzeleckie oraz 17. nocny wawrzynkowy turniej plażowej piłki siatkowej w kategorii Open. Jest w czym wybierać, są jeszcze wolne miejsca, szczegóły można znaleźć na stronie internetowej miasta. Te sportowe wydarzenia będą odbywać się w dniach od 8 do 14 sierpnia, a potem przyjdzie czas na zabawę. 15 koncerty zagrają modelki, a następnego dnia zaśpiewa Filip Lato.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Zatrzymanie przez policję mężczyzny po 30 latach od zabójstwa. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James zarobi marne pieniądze, ale nie o to mu chodzi.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Michał Pierzchała. Za przestępstwo popełnione ponad 30 lat temu zatrzymany został przez policję mężczyzna. Jest podejrzewany o zabójstwo. Miał wtedy 17 lat. Sprawa z 1994 roku wróciła niedawno po tym, jak policjanci sięgnęli do zabezpieczonych wtedy materiałów z lasu koło Sieradza w Łódzkiem, gdzie znajdowało się ciało, i ustalili m.in. profil DNA sprawcy. Okazało się, że podejrzewany mężczyzna wiele razy był w ostatnich latach notowany, odbywał też wieloletnie kary więzienia. Śledczym jednocześnie udało się utworzyć wizerunek zamordowanego. Nie wiadomo, kim jest. Policja na swoich stronach w internecie udostępnia wizualizację i prosi o kontakt osoby, które mężczyznę rozpoznają. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Od czwartku ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, precyzuje Marta Mazik z TPN-u.
2: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
3: Spadających kamieni, jak rozumiem, tak?
2: No na przykład, tak. No jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego. Jakiś fragment skalny odpadnie, więc tego byśmy ich nie chcieli.
1: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac na żółtym szlaku na Kozią Przełęcz. Dużo zależy tutaj od pogody. Część emerytów i rencistów otrzyma wcześniej swoje sierpniowe świadczenia. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chodzi m.in. o te osoby, dla których termin wypłaty przypada 1 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. W tym przypadku emerytury i renty doręczane przez listonoszy na pocztę trafiły już dzisiaj, natomiast te świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków w czwartek. Obraduje rząd. Wśród tematów m.in. zaostrzenie kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Legenda amerykańskiej koszykówki już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał jak na swoje standardy bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. Michał Waszkiewicz.
4: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Chkomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za $8 milionów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
1: Niektóre ćmy węszą skrzydłami, donoszą badacze z Niemiec. Na skrzydłach znajdują się mikroskopijne receptory, za pomocą których ćmy mogą monitorować prędkość, wibracje i ciśnienie powietrza, a co za tym idzie, w ten sposób precyzyjnie kontrolują lot, ale też wyczuwają niektóre zapachy, na przykład zapach amin, które dla nas pachną jak nieświeża ryba.
0: A co w regionie?
5: W nadchodzącym roku szkolnym 2026-27 do programu oddziałów przygotowania wojskowego dołączą 43 nowe szkoły z całej Polski. To kolejny etap rozwoju edukacji proobronnej i wyraźny wzrost liczby placówek realizujących taki program. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zgodę na utworzenie OPW otrzymało Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w powiecie słupeckim. Oddział przygotowania wojskowego to certyfikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej profil klas mundurowych w liceach i technikach. Program łączy naukę ogólnokształcącą z zajęciami wojskowymi, przygotowując młodzież do wstąpienia do Sił Zbrojnych RP. Główne założenia i korzyści programu obejmują szkolenie praktyczne i teoretyczne. Uczniowie realizują łącznie 230 godzin zajęć, 53 teorii i 117 godzin praktyki, w tym musztrę, taktykę, szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo oraz przetrwanie w trudnych warunkach. Zajęcia praktyczne praktyczne prowadzone są we współpracy z jednostkami wojskowymi, a szkołom przysługują dotacje z MON-u na zakup umundurowania i sprzętu. Ukończenie OPW daje dodatkowe punkty w rekrutacji do wojskowych uczelni wyższych oraz umożliwia odbycie skróconego 12-dniowego szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Wieczorem i w nocy przelotnie może padać deszcz na Pomorzu. Jutro w dzień właśnie w północnych regionach więcej chmur. Gdzie indziej powinno być słonecznie. Na termometrach w środę od 20 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na krańcach zachodnich.
0: Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Piknik Równości odbędzie się w Koninie. Takie wydarzenie zamierza zorganizować partia Razem. 15 sierpnia na bulwarze nadwarciańskim koło mostu Toruńskiego w godzinach od 13 do 16 będzie można wziąć udział w dyskusjach politycznych, warsztatach artystycznych. Będzie też można porozmawiać z psychologiem oraz zbadać się. Zmieniamy temat. 16 sierpnia Fundacja Walkiria zaprasza na zwiedzanie dawnego niemieckiego schronu łączności w Parku Górnika przy ulicy Sportowej w Kłodawie. Izba muzealna urządzona przez wolontariuszy w jego wnętrzu posiada bogate wyposażenie. Ponadto Walkiria przewiduje jeszcze inne atrakcje, które poznamy dopiero po przybyciu na miejsce. Wydarzenie jest otwarte, nie ma żadnych zapisów ani opłat. Wystarczy, że 16 pojawimy się w Kłodawie w godzinach od 13 do 17. Trwają żniwa, a wkrótce w całym regionie rozpoczniemy sezon dożynkowy. Wiemy, kto będzie gwiazdą Święta Plonów w gminie Rychwał. 23 sierpnia spotkamy się w Święci, przemarsz korowodu z wieńcami dożynkowymi i będzie można podziwiać kwadrans przed 13. Potem msza dziękczynna, a po niej oficjalna część obchodów. O 16 wystąpi zespół

0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Limity czasu pracy lekarzy. Nowa propozycja resortu zdrowia do konsultacji. Jest film w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku pod wodą 7-latek. Pradawne odciski stóp zmieniają wiedzę o wymarłych kuzynach ludzi. Posłuchajcie, co nowego o nich wiemy.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Michał Pierzchała. Ministerstwo Zdrowia czeka na uwagi do ustawy o zarobkach medyków. Projekt trafił do konsultacji. Rząd powinien go przyjąć do końca sierpnia. Limit czasu pracy ma dotyczyć pracujących w publicznym, jak i prywatnym systemie ochrony zdrowia, a medyk odpowie karnie, jeśli złoży fałszywe oświadczenie dotyczące tego, ile przepracował, ostrzega wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
2: W ten sposób można te oświadczenia, ich prawdziwość egzekwować poprzez przypadku wątpliwości. Można zawsze zgłosić takie zawiadomienie do odpowiednich służb.
1: Grzywna będzie też grozić dyrektorowi placówki, jeśli medyk przekroczył czas pracy. Kara ma maksymalnie wynieść 30 tysięcy złotych, a górny limit miesięcznych zarobków lekarza na etacie to ponad 70 tysięcy złotych. Jest śledztwo w sprawie dramatu w łódzkim akwaparku Fala. Pod wodą znalazł się tam 7-letni chłopiec, uczestnik zajęć nauki pływania. Zajęcia organizowała zewnętrzna firma. Śledczy przesłuchali już część ratowników, a także opiekunów z firmy organizującej zajęcia. Zabezpieczyli też nagrania z kamer na basenie, które zarejestrowały całe zdarzenie, potwierdza prokurator Paweł Jasiak.
3: Z zabezpieczonego monitoringu wynika, że chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni.
1: Chłopiec był reanimowany na miejscu, następnie trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki. Premier Donald Tusk ostro reaguje na przemoc wobec Ukraińców. Odpowiedzialnością za wzrost agresji obarczył polityków, od Karola Nawrockiego po liderów prawicy. Według premiera dają oni moralny mandat sprawcom przemocy, którzy czują się dzięki temu bezkarni.
4: Zwracam się bezpośrednio do pana prezydenta, żeby przestał milczeć w tej sprawie. Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki, wręcz szlachetne. Do pana Kaczyńskiego się zwracam, żeby przestał wzywać do tworzenia bojówek, jak to zrobił niedawno, bo mu policja nie odpowiada.
1: Premier zaapelował, aby zgłaszać akty przemocy i podkreślił gotowość do wprowadzania zmian w prawie, które wspierałyby działania policji. Setki milionów ludzi na świecie żyją z wirusowym zapaleniem wątroby wszystkich typów, a liczba zakażeń wciąż rośnie. Problem dotyczy także Polski. Lekarze ostrzegają, że wakacje sprzyjają zakażeniom. Dlatego w Światowym Dniu Walki z wirusowym zapaleniem wątroby przypominają o regularnych badaniach. Jak wyjaśnia hepatolog Beata Logiewa-Basger, WZW to choroba podstępna.
5: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują. Po jakimś czasie pacjent trafia z marskością wątroby, która już jest problemem, ponieważ to już jest sprawa dokonana i marskość niestety się nie cofnie.
1: Lekarze zalecają, aby raz w roku wykonać USG i badania krwi oceniające pracę wątroby. Zachowane w skale odciski stóp dawnych krewnych człowieka sprzed prawie 1,5 miliona lat wskazują na to, że byli oni więksi niż sądzono, donoszą w najnowszej pracy naukowcy z USA i Kenii. Nasi przodkowie mieli mieć około 180 cm wzrostu i ważyć około 75 kg. Zdarzało im się wędrować w grupach. Wędrowali raczej samce, bez samic czy młodych.
0: A co w regionie?
6: Zebrano już ponad 1/5 kwoty potrzebnej do odbudowy domu na konińskim Międzylesiu, który w połowie miesiąca niemal doszczętnie spłonął. Państwa Ewelinę i Piotra oraz ich dwóch synów dotknęła niewyobrażalna tragedia. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale straty są ogromne. Do tej pory około 2000 osób z naszego regionu i z całej Polski wpłaciło darowizny. Jeśli ktoś chciałby wspomóc poszkodowanych w pożarze mieszkańców Konina, zachęcamy do wchodzenia na stronę pomagam.pl. Zbiórka pieniędzy jest tam prowadzona pod tytułem Pomóżmy Ewelinie i Piotrkowi odbudować dom po pożarze. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Dobiega końca pierwszy nabór na studia w Akademii Nauk Stosowanych. To ostatnie dni, by załapać się na tę turę rekrutacji. Wystarczy przejrzeć ofertę na stronie ans.konin.pl, wybrać kierunek, który odpowiada naszym pasjom i planom zawodowym, zarejestrować się i złożyć wymagane dokumenty. Drugi nabór na państwowe studia w naszym mieście rozpocznie się już w sierpniu. Będzie to szansa zwłaszcza dla tych, którym nie dopisało szczęście i nie udało im się dostać na uczelnię, na przykład w Poznaniu.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Zbliża się ocieplenie i to wcale nie małe. Czwartek, piątek, temperatura ma wzrosnąć wtedy nawet do okolicy plus 35 stopni. Chłodniej zrobi się podczas weekendu. W sobotę synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze i spadek temperatury poniżej plus 30 stopni. Ale to i tak będą wysokie temperatury, zdecydowanie wyższe niż te, które mieliśmy na przykład podczas ostatniego tygodnia. Teraz Konin i region to na termometrze widok plus 23 stopni.

Dzień dobry po 15. Wojtek Maciejewski, jestem przed mikrofonem. Witam i zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby cały czas być z nami. Program Popołudnie w dobrym rytmie już startuje na naszej antenie. Za chwilę będą drogowe informacje o podróżach drogowych. Na pewno w tej godzinie usłyszycie, będziecie też słyszeć. Będę zapraszał do tego, żeby posłuchać o tym, co działo się podczas ostatnich dni w sanktuarium w Licheniu. Przed godziną 16 ważne informacje dla tych, którzy planują miło spędzać czas na emeryturze. Miło czas nie tylko na emeryturze, to oczywiście czas spędzany z nami. Za chwilę drogowe informacje.

czas na drogowe informacje. Po 15:00, mimo wakacji, ruch większy, no i więcej też problemów. Na przykład mają ci, którzy jadą z Półdzielców, Kleczewską, Kolejową, Wyszyńskiego, alejami 1 Maja, Dworcową. Duży ruch to oczywiście nowa przeprawa i trasa warszawska, czyli Stare Mosty, Konińskie, Starówki, Konińska, Starówka, tam najtrudniej to na skrzyżowaniu teraz Wałtarej, Wykolska, Świętojańska. Drodzy kierowcy, jeszcze meldunek z Turku, bowiem tam widać większy ruch przy dojeździe do tego miasta od strony Konina. W Obrzębinie postoicie, trudniej też przejechać przez rondo Romana Dmowskiego. Większy ruch w Turku to oczywiście aleja Jana Pawła II. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy, po 16:00 wracam z kolejną porcją newsów z dróg dla Was.

0: FM 104.1.
1: Podczas obchodów Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych w sanktuarium w Licheniu zgromadzono ponad 20 tysięcy złotych na rzecz hospicjum imienia ojca Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym. Podczas tego dnia, który to był dzień pełen wzruszeń, wdzięczności i spotkań międzypokoleniowych, pokazujących, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnemu zaangażowaniu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawianą w Bazylice Licheńskiej. Słowa, które pojawiły się podczas homilii, spotkały się z ciepłym przyjęciem uczestników i dobrze oddały charakter całego tego wydarzenia, którego celem było nie tylko uczczenie seniorów, ale również podkreślenie ich ważnej roli w rodzinach i lokalnych społecznościach.

0: że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Hybrydowe połączenia autobusowo-kolejowe od września będą łączyły Turek ze stacją PKP Konin, zapewnił na swoim profilu społecznościowym poseł Tomasz Piotr Nowak. Przypomnijmy, po zmianie rządu Urząd Marszałkowski wycofał się z budowy linii kolejowej, która mogłaby kosztować nie jak wyliczono pół, ale 1,5 miliarda złotych, czyli niewiele mniej od przekopu Mierzei Wiślanej. W zamian Koleje Wielkopolskie mają zagwarantować mieszkańcom powiatu tureckiego dojazdy autobusami na dworzec kolejowy w Koninie w taki sposób, że na jednym bilecie dotrzemy dokładnie wtedy, gdy ma ruszyć pociąg. Na początek będzie to pilotaż. Jeśli okaże się, że pasażerów jest sporo, zostanie zakupiony oddzielny tabor hybrydowych autobusów do stałej obsługi połączeń hybrydowych na tej trasie. Nie ma jednak pewności, czy Turkowianie będą chcieli jeździć do Konina i Poznania. Wielu mieszkańców tego obszaru Wielkopolski Wschodniej zdecydowanie częściej wybiera się w kierunku Kalisza oraz Łodzi. Wystawa fotografii Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej zawitała do Konina. Wielkoformatową plenerową ekspozycję można oglądać na ogrodzeniu parku imienia Fryderyka Chopina. Zdjęcia przyjechały do nas za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej, która dodatkowo zachęca do udziału w konkursie fotograficznym na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Jeszcze przez tydzień do Książnicy można przesyłać właśnie takie zdjęcia do wygrania kurs nauki jazdy kategorii B. Już w połowie września nowe skrzydło Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie będzie w całości dostępne dla zwiedzających, poinformował marszałek naszego województwa Marek Woźniak. Żabikowo to wieś niedaleko Środy Wielkopolskiej, a pod wspomnianą placówkę podlega Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Warto odwiedzić jedną i drugą placówkę, zwłaszcza we wrześniu i zwłaszcza w ramach szkolnych zajęć historii z młodzieżą. Nowa przestrzeń Muzeum w Żabikowie to przede wszystkim lepsze warunki do przechowywania cennych archiwów dokumentujących losy więźniów i ofiar obozu oraz możliwość dalszego rozwijania działalności edukacyjnej. Znajdą się tam także biblioteka z czytelnią, sala wystaw czasowych i sala audiowizualna.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

pokonali ponad 7,5 tysiąca kilometrów, przejechali przez 12 krajów, a to wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Złomobol. Sławomir Maciejewski, na co dzień nauczyciel fizyki w drugim LO, razem z córką Zuzanną, zięciem Dawidem oraz Jerzym Wałowskim, nauczycielem z Konińskiej 12, wyruszyli w podróż przez Europę aż do Maroka. Pierwszy Złomobol odbył się w roku 2007. Wtedy do Monte Carlo przejechały tylko dwa samochody. W tym roku ponad 3000 osób w około 800 pojazdach wystartowało z Chorzowa w stronę Maroka. Każda ekipa musiała wpłacić na cel charytatywny około 3000 zł, chociaż często, jak podkreśla pan Sławomir, te kwoty były dużo większe. W momencie przyjazdu do Konina podczas rajdu Złomobol udało się zebrać ponad 3 miliony złotych. Pieniądze są przekazywane na domy dziecka. Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: GUS podał dane dotyczące oczekiwanej długości życia Polaków. Jest to kluczowy wskaźnik do obliczania wysokości emerytury w naszym kraju. GUS podał, że oczekiwana długość życia mężczyzny w Polsce urodzonego w 2025 roku wynosi ponad 75 lat. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, tutaj ten wiek, oczekiwana długość życia to prawie 82,5 roku. W porównaniu do roku 2024 w przypadku mężczyzn i kobiet zanotowano wzrost. Tempo wzrostu trwania życia jest zbliżone do okresu przed pandemią. Warto też tutaj pamiętać, że podawane przez GUS długość życia to jest miernik używany do określania wysokości emerytur. Im dłuższe oczekiwane życie na emeryturze, tym niższe będziemy otrzymywać świadczenia.
2: Może będzie, ale decyzji o rządowej obniżce cen paliw na razie nie ma. Podziemne szpitale w formie schronów dla pacjentów powstaną w kilku miejscach. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji.
0: Wiadomości Konin FM.
2: Michał Pierzchoła. Coś będzie, ale nie wiadomo jeszcze co. Tak można podsumować słowa rzecznika rządu Adama Szłapki, mówiącego o rozwiązaniach dotyczących wysokich cen paliw.
3: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: Niedawno premier wspominał, że na ostatnie dwa tygodnie sierpnia mógłby wrócić program CPN, czyli pakiet zmian podatkowych obniżających ceny paliw. Decyzji jednak na razie nie ma. Jest za to zapewnienie, że Ministerstwa Energii i Finansów monitorują ceny paliw na rynkach światowych. Schrony dla pacjentów powstaną w kilku szpitalach w Kujawsko-Pomorskim. To będą podziemne szpitale z salami operacyjnymi, mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.
4: Na poziomie minus 2 sale zabiegowe, chirurgiczne, diagnostyczne, a na poziomie minus 1 sale chorych. Przewidujemy, że będziemy mogli hospitalizować około 300 pacjentów. Oczywiście w warunkach wojennych.
2: Bo w warunkach pokoju miejsca będą pełnić funkcję parkingów. Wszystkie będą mieć niezależne źródła energetyczne, ujęcia wody i systemy wentylacyjne. Francuskie władze ostrzegają mieszkańców i turystów przed kolejną falą ekstremalnych upałów, zwłaszcza w regionach dotkniętych pożarami. Według służb to może utrudnić akcję gaśniczą. Podobnie jest w Hiszpanii. Jak przebiega gaszenie gigantycznych pożarów, ustalił Cezary Jaszczyk.
5: W południowo-zachodniej Francji na pomoc strażakom ruszyło wojsko. Gdy uporamy się z jednym ogniskiem, od razu mamy do czynienia z nowym zarzewiem. Musimy być cały czas na miejscu i reagować natychmiast. Mówił jeden ze strażaków. Więcej optymizmu. Po wielu dniach walki z ogniem ma hiszpański premier Pedro Sanchez. Służbom powoli udaje się opanowywać pożar wokół Madrytu. Dzięki niestrudzonej walce strażaków zdaje się, że widzimy już światełko w tunelu. Miejscowe władze wydają kolejne zgody na powrót ewakuowanych mieszkańców do domów.
2: Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję.
6: Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie. To wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji.
2: Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Planetoida oficjalnie nazwana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną na cześć Polaka. Chodzi o Andrzeja Komonieckiego, związanego z Żywcem, kronikarza z przełomu XVII i XVIII wieku. Jego kronika jest istotnym źródłem o historii Żywca. Był burmistrzem, potem wójtem, sporo wiedział i pisał. Planetoida, nazwana jego imieniem, krąży między orbitami Marsa i Jowisza.
0: A co w regionie?
7: Niemal gotowa jest już kolejna miejska kamienica na Konińskiej Starówce, która przeszła remont. Chodzi o budynek komunalny przy Placu Zamkowym 7, gdzie dobiegły końca prace termomodernizacyjne. Dzięki tej inwestycji zabytkowy obiekt stał się bardziej energooszczędny, a mieszkańcy na co dzień zyskają większy komfort. W ramach prac wykonano m.in. remont elewacji i dachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji grzewczej oraz remont części wspólnych. Nad realizacją projektu czuwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Rozpoczęła się tam bowiem realizacja inwestycji pod nazwą Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w amfiteatrze w Kościelcu za 357 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Przy amfiteatrze w Kościelcu powstanie ogród deszczowy, łąka kwietna wraz z domkami dla owadów, ścieżka edukacyjna, umocnienie skarpy koszami gabionowymi, a do tego zostanie zbudowana platforma widokowa. Zakończenie prac planowane jest na 16 października.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Słonecznie dzisiaj i jeszcze nie tak gorąco jak w kolejnych dniach. Jutro już temperatura ma zbliżyć się do 30, czwartek i piątek to nawet 34. 35 stopni, będzie naprawdę upalnie. Lato przypomni nam o tym, że potrafi w tych słonecznych, wakacyjnych dniach być temperatura naprawdę wysoka. Teraz 23 stopnie, tyle na termometrze. Barometr pokazuje 1020 hektopaskali.
0: Konin FM. Konin FM.
1: 28 dzień lipca. Dzisiaj mamy Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej, Macieja, Nazariusz, Alfonsa, Nazary, Achacjusz i Achacy świętują imieniny. 209 dzień roku. Mamy 31 tydzień. Co najważniejsze, jest już wtorek, więc tak optymistycznie coraz bliżej do kolejnego wakacyjnego weekendu. Za chwilę zobaczymy, czy optymistyczne informacje będą również z naszych lokalnych dróg.

Już jesteśmy z drogowymi informacjami. Wojewódzka trasa numer 263 zaraz za Słupcą w stronę Ślesina, jeśli jedziemy za miejscowością Koszuty Małe. Mamy roboty drogowe, no i też trzeba liczyć się z problemami z tym, że ta trasa, czyli Wojewódzka 263, dość znacznie w tym miejscu zwalnia. Zwalnia też 92, jeśli przejeżdżamy przez Strzałkowo, ale to pewnie zaskoczeniem dla nikogo nie jest. 92 w Koninie to też oczywiście trasa warszawska, która jest remontowana. Więcej aut mimo 16, mimo tego, że po 16 może w Koninie występować na ulicach Spółdzielców, Kleczewska, Kolejowa oraz też przy dojeździe do Ronda Miast Partnerskich na Konińskiej Starówce Świętojańska Europejska. To skrzyżowanie na czerwono nam się prezentuje. Czy na czerwono na drogowej mapie mamy jakieś punkty w Turku? Oczywiście Rondo Romana Dmowskiego, Uniejowską i Aleje Jana Pawła II. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Tego Wam życzymy.

0: Konin FM.
1: Reklama. W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox,
7: tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

21 minut po 16. Mieszkańcy gminy Stare Miasto. Informacja teraz o tym, co dzieje się w waszej gminie. Na naszej antenie bowiem wójt tej gminy, Dariusz Puchała, podpisał umowę z firmą, która będzie realizować kolejny etap projektu pod nazwą dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców tej gminy. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 70 pomp ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy o różnej mocy. Wartość podpisanej umowy, która ma zostać zrealizowana w ciągu 6 miesięcy, to prawie 3 760 000 zł. Udział w projekcie, według informacji, którą prezentuje się w dokumentach, to udział w tym projekcie ma pozwolić mieszkańcom korzystać z nowoczesnych i co najważniejsze ekologicznych i energooszczędnych źródeł ciepła. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Projekt oczywiście współfinansowany dzięki dofinansowaniu, które gmina Stare Miasto uzyskała z Unii Europejskiej.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Trwa koniński rok Andrzeja Łaskarza. W ten sposób w mieście przypominamy sobie sylwetkę bogatego biskupa i dyplomaty, który żył 600 lat temu. To on nakazał zbudować sobie m.in. kościół w Gosławicach oraz zamek, w którym umarł. Dziś w tym obiekcie nad Jeziorem Gosławskim mieści się Muzeum Okręgowe w Koninie. W ramach obchodów roku Łaskarza Urząd Miejski zaprasza do udziału we mszy świętej w 600. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych mieszkańców średniowiecznego Konina. Biskup poznański, dyplomata, fundator obiektów w Gosławicach Andrzej Łaskarz pozostawił po sobie dziedzictwo, które do dziś stanowi ważną część historii naszego miasta. Rocznica jego śmierci jest okazją do wspólnej refleksji nad postacią, która odegrała tak znaczącą rolę w dziejach Konina. Warto zapisać sobie tę datę, 24 sierpnia, godzina 18, kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach. Mszy będzie przewodniczyć proboszcz ksiądz Jacek Laszczyk. W całej Polsce niektóre jednostki PSP zostały właśnie doposażone w nowe samochody kwatermistrzowskie. To tym razem nie klasyczne wozy naszpikowane wyposażeniem ze zbiornikami na wodę, ale wielozadaniowe ciężarówki, które zakupiono, co ciekawe, dla usprawnienia systemu ratownictwa w transporcie kolejowym i, co równie ciekawe, jeden z 11 takich pojazdów trafił do Turku. Ciężarówka może zmieścić na jednym poziomie 12 palet i jest wyposażona w windę zawodowczą. Zmieniamy temat. W Miejskim Domu Kultury są jeszcze bilety na Faraona. Choć historia opowiedziana przez Bolesława Prusa rozgrywa się ponad 3000-lecia temu, nadal pozostaje aktualna. Teraz za jej przedstawienie zabrali się artyści z koła. Podczas spektaklu nie zabraknie pięknej muzyki, śpiewu i tańca oraz wyjątkowej scenografii. Sztukę Faraon na deskach Kolskiego MDK-u zobaczymy 4 września oraz po dwa razy, 5 i 6. Premiera w Noc Kultury. Tu między Kruszwicą a Kaliszem to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca inspirowany historią Konińskiego Słupa Drogowego zwanego Milowym. Opowieść o pamięci miejsca, historii ukrytej w codzienności i lokalnej tożsamości kolejnych pokoleń. To następny rozdział autorskiego cyklu spektakli Konińskiego Teatru Tańca poświęconych historii i pamięci naszego regionu. Reżyseria i choreografia Katarzyna Łapaj, muzyka Kajetan Pilarski, Piotr Winiarski i Katarzyna Łapaj tańczą i współtworzą Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Oliwia Wanot, Martyna Kulik, Bianka Tokłowicz, Olga Koprowska, Agnieszka Łapaj i Katarzyna Łapaj. Widowisko 12 września o 19 w Oskardzie. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

21 minut dzieli nas od 17. Wakacje roku 2026 trwają. No i trwają też urlopy wielu z mieszkańców naszego subregionu. Odpoczywają oni sobie od pracy, a jeśli chodzi o odpoczynek, to można na przykład pod chmurką popatrzeć i pooglądać filmy podczas kina pod chmurką, takiego letniego nad Wartą oraz w Łężynie. Odbędą się łącznie 3 filmowe spotkania. Dobre filmy na bulwarze nadwarciańskim to cykl plenerowych seansów, który od kilku lat odbywa się w Koninie. W tegorocznym repertuarze znalazły się historie pełne emocji, dramat obyczajowy, komediodramat oraz thriller psychologiczny. Już w sobotę 21.30 zapraszamy na bulwar nadwarciański. Tam będzie wyświetlony film Być kochaną. Kolejne spotkanie to 8 dzień sierpnia, 21.30 Zielony Zakątek w Łężynie, film Cudowne Życie, cykl, zostanie zakończony znowu na bulwarze 14 sierpnia o 21.30, film Rocznica. Wstęp na te wszystkie filmowe wydarzenia pod chmurką jest oczywiście bezpłatny.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Informacja teraz związana ze sportem. Rocznica kolejna pamięci trenera, niezapomnianego trenera Konińskiego, Mariana Paska. Uczczono pamięć tego legendarnego trenera Konińskiego Górnika. Wychowawcy wielu pokoleń piłkarzy, jak zarazem też jednej z najważniejszych postaci w historii Konińskiego klubu. Przy grobie Mariana Paska złożono kwiaty oraz zapalono znicze, oddając hołd człowiekowi, który z pasją, wiedzą i zaangażowaniem na zawsze zapisał się w historii drużyny biało-niebieskich. To właśnie jego imię nosi dzisiaj stadion, który znajduje się w starej części Konina przy ulicy Dmowskiego. Stadion imienia Mariana Paska. Pamiętajmy o tym wychowawcy konińskich piłkarzy, wychowawcy wielu pokoleń młodych, którzy zapisali się w historii konińskiej drużyny, Konińskiego Górnika. Przed chwilą na naszej antenie wystąpił Oskar Cyms, a za chwilę kolejna pełna godzina się pojawi w zegarze. Będzie to godzina 17. Do tej pełnej godziny brakuje nam 8 minut.

0: Po brutalnym pobiciu we Wrocławiu podejrzani z zarzutami i wnioskiem o areszt. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Zajrzymy też do lasu, bo tu pojawił się nowy mieszkaniec. Leśnicy pełni zachwytu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. Jest wniosek prokuratury o aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Doszło do tego w weekend we Wrocławiu. Sprawców było trzech, dwóch policja zatrzymała wczoraj. Okazało się, że byli wielokrotnie notowani. A dzisiaj usłyszeli zarzuty, nie przyznali się. Jeden z nich odmówił też składania wyjaśnień. Policja wciąż szuka trzeciego napastnika. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Białym Domu w Waszyngtonie. To oznacza, że rozpoczęło się jego spotkanie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Śledzimy te wydarzenia i gdy politycy zakończą rozmowy, to przekażemy wam ustalenia. Narodowy Fundusz Zdrowia chce mieć więcej uprawnień. Jak przekonuje prezes NFZ-u, chodzi m.in. o możliwość kontroli szpitali i przychodni bez zapowiedzi. I dodaje, że w obecnym stanie prawnym zakres kontrolny funduszu jest ograniczony. Zdaniem prezesa NFZ obecnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić na przykład ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej i przez to są przemęczeni. Nowe propozycje zostały wpisane do ustaw, których projekt będący szerszą reformą trafił właśnie do konsultacji. Po wakacjach ma być rozpatrywany przez Sejm. Nie Warszawa czy Kraków, a Zakopane ma najdroższe mieszkania w Polsce. Mimo że stolica Tatr nie występuje w rankingu najdroższych do zamieszkania miast w kraju, to okazuje się, że to właśnie tam średnia cena za metr kwadratowy jest najwyższa, co wpływa na to, że miasto zaczyna się wyludniać. O szczegółach teraz Katarzyna Młynarczyk.
2: Nawet 35 tysięcy złotych trzeba zapłacić za metr kwadratowy w centrum Zakopanego. Na tak wysokie ceny wpływa bardzo duży popyt na nieruchomości i brak nadpodaży, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Dlatego, że sezon turystyczny o wiele dłuższy, to zwrot inwestycji jest większy niż na przykład w Plasie Wybrzeża.
2: Duże zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Zakopanem wpływa na ciągłe windowanie cen.
3: Jest to potężne utrudnienie dla mieszkańców regionu, którzy chcąc na przykład wyprowadzić się od rodziców, nie są w stanie zakupić nieruchomości do zamieszkania w Zakopanem i to nie mówimy nawet o centrum.
2: Dlatego coraz więcej młodych osób wyprowadza się poza miasto.
0: Wyjątkowo rzadki chrząszcz pojawił się w podpoznańskich lasach. To zacnik czarny, czyli gatunek znajdujący się na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Ale jego zaobserwowanie jest wyjątkowe, także w skali kontynentu, mówią leśnicy. Owad charakteryzuje się białymi plamami na skrzydłach, mówi Hanna Chałudzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchowo.
4: Jego larwy rozwijają się w spróchniałym drewnie, pni grubych konarów. Okazuje się, że nasze poznańskie lasy takie warunki prezentują.
5: No to jak rozumiem, to jest dla Państwa tylko i wyłącznie dobra recenzja.
4: Potwierdza to, że idziemy dobrą drogą, że nasze działania, pozostawione fragmenty lasu o charakterze naturalnym, które są elementem naszej gospodarki, sprawiają, że te zwierzęta odnajdują swoją niszę.
0: Zacnik czarny może się rozwijać tylko w naturalnych warunkach.
1: A co w regionie?
6: Koninianie skarżą się na osoby nadużywające alkoholu, które oblegają ławki w rejonie Placu Niepodległości w centrum miasta. Libacje urządzają tam nie tylko bezdomni, ale także młodzież. Policja dostaje coraz więcej zgłoszeń, stąd szczególne działania dzielnicowych, którzy mają regularnie zwracać większą uwagę na osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. Przypomnijmy, że napoje z procentami można pić na zewnątrz tylko tam, gdzie przed lokalem gastronomicznym został wyznaczony ogródek restauracyjny i o ile dany lokal dopuszcza taką możliwość. Nie wolno natomiast pić przed sklepami. Inny problem, który wynika tym razem z braku respektowania prawa przez właścicieli punktów handlowych, to sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym. Zgodnie z przepisami grozi za to nawet cofnięcie koncesji. Następny temat w wiadomościach Konin FM to dobre wieści dla wszystkich kibiców i sympatyków klubu Start Konin. W nadchodzącym sezonie nasi sportowcy ponownie będą rywalizować na parkietach pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn. Przed nimi kolejne wyzwania, ambitne cele i walka o jak najlepsze wyniki to również moment, by wspólnie zacząć budować przyszłość piłki ręcznej w Koninie. Start Konin zachęca do współpracy obecnych oraz nowych sponsorów i partnerów, którzy chcieliby wspierać rozwój sportu, młodych zawodników oraz promocję miasta poprzez piłkę ręczną.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Przed dużą ilością słońca w tym tygodniu nie uciekniemy, tak samo jak przed wysokimi temperaturami. Już dzisiaj jest cieplej niż wczoraj, jutro będzie cieplej niż dziś, no i tak dalej, aż do piątku. W piątek w prognozach pojawia się nawet wartość plus 37 stopni dla wschodniej Wielkopolski, choć częściej widać plus 35. Sobota i niedziela chłodniejsze od poniedziałku, znowu powrót wysokich temperatur powyżej plus 30, choć sobota i niedziela też tak jakoś znacznie chłodniejsze nie będą. Wtedy ma być cieplej nawet niż teraz, niż dziś, bo w sobotę i w niedzielę plus 25-27 widzą synoptycy. A teraz na termometrze 23 stopnie.
8: Konin FM.
7: 5 minut po 17. Konin FM. Gramy dla Was na 104.1 FM. Gramy i po 17 na naszej antenie możecie usłyszeć prezentację informacji z kalendarza świąt nietypowych. Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Takie mamy święto. No i mamy też Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Przysłowie na dziś. Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. Słońce 15 godzin i 42 minuty pracuje w znaku lwa. No i co najważniejsze, tego dnia już coraz bardziej nam ubywa. Już coraz wcześniej wieczorem widać, że ten dzień jest krótszy.

Czas na drogowe informacje. Kierowcy, uważajcie na europejskiej w Koninie. Tam nie szalejemy. Nie szalejemy też na przykład na remontowanej trasie warszawskiej. Ograniczenie prędkości do 30. No i tam informujemy, przypominamy, że mamy takie wyboje, podskoki od strony Starówki. Naprawdę uważajcie przejeżdżające przez to skrzyżowanie. Kolejna drogowa inwestycja startuje w naszym regionie, w Urzędzie Gminy w Słupce. W Słupce podpisano umowę na realizację zadania obejmującego przebudowę i remont drogi gminnej w miejscowości Młodojewo. Inwestycja ma kosztować prawie 840 tysięcy złotych. Realizować będzie to firma z Lichenia Starego, wyłoniona w przetargu. Dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego na tą inwestycję, która ma trwać do końca października, zdobyto i to dofinansowanie wynosi ponad 155 tysięcy złotych. Szerokiej, bezpiecznej drogi, jak najmniej nerwów za kierownicą, na przykład jeśli podjeżdżamy pod stację paliw, widząc coraz wyższe ceny. Może lepiej się nie denerwować, może lepiej posłuchać piosenki formacji Topki. Kto cię wkurzy tak jak ja?

0: prosto i ekologicznie.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Mary J. Blige na naszej antenie. To jeśli chodzi o muzykę, za chwilę będzie filmowo, ale wcześniej informacja z naszego subregionu, bowiem jak informują władze gminy Krzymów. Rozpoczęły się prace przy budowie brakującego odcinka chodnika w Paprotni, będącego częścią przebudowy ulicy Zielonej. Jak pisze na swoim facebookowym profilu wójt gminy Krzymów, Danuta Mazur, bardzo się cieszę, że tak szybko po podpisaniu umowy możemy zobaczyć pierwsze efekty tej inwestycji. Nowa nawierzchnia drogi oraz uzupełniony chodnik poprawią bezpieczeństwo pieszych i komfort codziennego poruszania się mieszkańców. Należą się tutaj oczywiście podziękowania wykonawcy za sprawne rozpoczęcie prac. Tę inwestycję, to zadanie realizuje firma Skoła. No i pani wójt gminy Krzymów jeszcze dodaje, że ma nadzieję, że niedługo mieszkańcy będą mogli już korzystać z bezpiecznej i wygodniejszej oczywiście drogi. To teraz wracamy do tematu muzycznego. Co zapowiadałem, ma być filmowo. Pan Kleks po wielu latach powrócił, powrócił w trochę innej odsłonie, co dla niektórych kontrowersyjnej, no i powrócił też muzycznie z bardzo fajnymi kawałkami, całkiem nowa bajka.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W nadchodzącym roku szkolnym 2026-27 do programu oddziałów przygotowania wojskowego dołączą 43 nowe szkoły z całej Polski. To kolejny etap rozwoju edukacji proobronnej i wyraźny wzrost liczby placówek realizujących taki program. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie zgodę na utworzenie OPW otrzymało Technikum imienia Wincentego Witosa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie w powiecie słupeckim. Oddział przygotowania wojskowego to certyfikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej profil klas mundurowych w liceach i technikach. Program łączy naukę ogólnokształcącą z zajęciami wojskowymi, przygotowując młodzież do wstąpienia do Sił Zbrojnych RP. Główne założenia i korzyści programu obejmują szkolenie praktyczne i teoretyczne. Uczniowie realizują łącznie 230 godzin zajęć, 53 teorii i 117 godzin praktyki, w tym musztrę, taktykę, szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo oraz przetrwanie w trudnych warunkach. Zajęcia praktyczne prowadzone są we współpracy z jednostkami wojskowymi, a szkołom przysługują dotacje z MON-u na zakup umundurowania i sprzętu. Ukończenie OPW daje dodatkowe punkty w rekrutacji do wojskowych uczelni wyższych oraz umożliwia odbycie skróconego 12-dniowego szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby. Piknik Równości odbędzie się w Koninie. Takie wydarzenie zamierza zorganizować partia Razem. 15 sierpnia na bulwarze Nadwarciańskim koło Mostu Toruńskiego w godzinach od 13 do 16 będzie można wziąć udział w dyskusjach politycznych, warsztatach artystycznych. Będzie też można porozmawiać z psychologiem oraz zbadać się. Zmieniamy temat. 16 sierpnia Fundacja Walkiria zaprasza na zwiedzanie dawnego niemieckiego schronu łączności w Parku Górnika przy ulicy Sportowej w Kłodawie. Izba muzealna urządzona przez wolontariuszy w jego wnętrzu posiada bogate wyposażenie. Ponadto Walkiria przewiduje jeszcze inne atrakcje, które poznamy dopiero po przybyciu na miejsce. Wydarzenie jest otwarte, nie ma żadnych zapisów ani opłat. Wystarczy, że 16 pojawimy się w Kłodawie w godzinach od 13 do 17. Latem często mogą zaskakiwać nas burze i nagłe ulewne deszcze. Autostrada Wielkopolska radzi, jak prawidłowo zachować się podczas podróży po drodze szybkiego ruchu, choćby między Koninem a Poznaniem. Na pewno trzeba zachować większy niż zwykle odstęp od poprzedzającego nas pojazdu oraz zrezygnować z wyprzedzania. Podczas intensywnego deszczu należy włączyć światła mijania. Dzienne LEDy nie wystarczą, by zauważyli nas inni kierowcy. Trzeba też zadbać o to, aby szyby w środku samochodu nie parowały. Jeśli ulewa jest tak silna, że jazda staje się niebezpieczna, najlepiej zjechać na najbliższy MOP i tam przeczekać burzę. Nie należy zatrzymywać się na pasie awaryjnym, ponieważ grozi to najechaniem na nasze auto przez inne pojazdy. Warto też pamiętać, że samochód działa jak klatka Faradaya, dlatego w razie uderzenia pioruna zapewni on pasażerom wysoki poziom ochrony. Przed każdą podróżą dobrze jest sprawdzić prognozę pogody i stosować się do komunikatów ostrzegawczych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

Bardzo popularne telewizyjne programy, które cieszą się niesłabnącą popularnością mimo upływu lat i tego, że pojawiają się już kolejne edycje, to oczywiście takie programy jak The Voice of Poland czy Twoja twarz brzmi znajomo. Kolejna gwiazda połączy, tak to można powiedzieć, te dwa programy, bowiem była trenerka w programie The Voice of Poland, trenerka, która w jednej z edycji również wytrenowała, jeśli tak to nazwiemy, zwycięzcę tego programu, Krzysztofa Iwaneczkę, czyli Maria Sadowska. Ona w trenerskim fotelu siedziała przez 5 edycji, trenerskim fotelu programu The Voice of Poland, będzie teraz występować w programie Twoja twarz. No i teraz powinniśmy wszyscy odpowiedzieć, brzmi znajomo. Poza panią Marią Sadowską, wokalistką i reżyserką, już znamy dużą ilość osób, które będą występować w nowej edycji tego programu, który wystartuje na początku września. Między innymi będzie to Rafał Brzozowski, Ula Milewska, Gabriel Fleszar, będzie też Bryska, pojawi się Marcin Miller, czyli wokalista zespołu Boys. A na naszej antenie pojawia się teraz formacja F. Sof Ace.

0: 4.1. Reklama.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

godziny 18, jeszcze 7 minut, gmina Strzałkowo tam do końca lipca, więc jeszcze tylko przez kilka dni do końca lipca ma zostać podpisana umowa dotycząca przebudowa drogi powiatowej, przebudowa tej drogi na terenie gminy Strzałkowo. Mowa o odcinku Szemborowo, granica powiatu z powiatem wrzesińskim w miejscowości Otoczna o długości prawie kilometra. Całkowita wartość zadania to prawie 950 tysięcy złotych, prawie 400 to dofinansowanie od gminy Strzałkowo. Tam dużo będzie się dziać, oczywiście jeśli chodzi o roboty drogowe, o których na pewno na naszej antenie usłyszycie. Jutro będę też mówił o wielu ważnych, ciekawych sprawach, które związane z naszym regionem. Zapraszam jutro, żebyście byli z nami cały czas. Zapraszam do tego, żebyście byli też dzisiaj, bo to w końcu piękny, słoneczny dzień, który najlepiej spędzić słuchając Konin FM. Jutro spotkanie ze mną od 15. Zapraszam, dziękując za dziś. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia mówię. Oczywiście, jak zawsze, zakończyć muszę słowami bye bye.

0: FM. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
7: Konin FM.
8: Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni były laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz Świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt. Z niego odszedł jednak już 5 lat temu. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, uznany najlepszym piłkarzem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Iga Świątek znowu zagra w US Open w turnieju mixtów. Po tym jak Amerykanie zaproponowali w zeszłym roku nową formułę, przede wszystkim $1 000 000 nagrody, udało się namówić do występów gwiazdy. Nasza tenisistka znów wystąpi w parze z najlepszym Norwegiem w światowym rankingu. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
10: Wielkoszemowych turniejach mixtów grają regularnie przede wszystkim debliści, w związku z tym trybuny często świecą pustkami. Amerykanie uznali, że czas na coś nowego, a formuła przyjęła się świetnie, bo udało się namówić gwiazdy, głównie pieniędzmi. Klasyczni debliści protestowali, że promuje się w ten sposób singlistów, ale kibicom się to spodobało, zainteresowanie było bardzo duże, więc w tym roku czeka nas powtórka w jeszcze szerszym składzie. Iga Świątek już potwierdziła, że w turnieju zagra znów z Norwegiem Kasperem Rudem, z którym rok temu dotarła do finału. Wtedy jednak lepsi byli specjaliści od gry podwójnej, Sara Errani i Andrea Vavasori. W tym roku zagra 16 duetów, 6 według rankingu, 8 z dzikimi kartami i 2 z eliminacji, czyli turniej potrwa 3 dni. Z jedynką będą rozstawieni Arina Sabalenka w parze z Nowakiem Dżokowiczem. Do wygrania znów będzie $1 000 000.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: 104.1. Pogoda.
1: Przyjemny i ciepły wieczór z temperaturą około 20 stopni. Jutro będzie już gorąco. Na Mazurach 23 stopnie, nad morzem 25, w centrum 26, a najcieplej na zachodzie i na południu nawet 29, a do tego piękne słońce. W czwartek jeszcze upalnie i wszędzie już powyżej 30, no prawie wszędzie. Na zachodzie 35.
2: Konin FM. Konin FM. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: sportowy Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, ogłosił dziś oficjalnie prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wróci na stanowisko trenera po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Razem z Mancinim do kadry dołączy jako dyrektor techniczny Claudio Ranieri, czyli były trener m.in. Leicester, z którym przed dekadą sięgnął sensacyjnie po tytuł mistrza Anglii. Niemiec Alexander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił dziś Kasper Rudd, który po raz 6 z rzędu wystąpi w tym turnieju. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer. Legenda amerykańskiej koszykówki jest już oficjalnie w nowym klubie. LeBron James został nowym graczem zespołu z Filadelfii. Podpisał, jak na swoje standardy, bardzo skromny kontrakt, ale w ostatnich w karierze 2 sezonach chodzi mu już tylko o tytuł. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: To niesamowite, że czekając na decyzję 41-latka fani koszykówki znów wstrzymali oddech. Może nie tak jak 16 lat temu, gdy LeBron James oznajmił światu, że przenosi swój talent na Florydę i dołączy do Miami Heat, ale dla wielu był to najważniejszy ruch tego lata. Bo James, który rozpocznie jesienią swój rekordowy 24 sezon w NBA, wciąż jest świetny. A drużyna z nim w składzie z miejsca może włączyć się do walki o tytuł. I tak będzie w przypadku Philadelphia 76ers, która wcześniej ściągnęła z Celtics świetnego Jaylena Browna, a ma w składzie m.in. Joela Embiida, Tyrese'a Maxeya czy VJ Chkomba. James zgodził się na najniższy kontrakt dla weterana za $8 milionów za 2 sezony gry. Tylko w zeszłym w Los Angeles zarobił 7 razy więcej. Ale jak sam mówi, chodzi o wygrywanie. Ma na koncie 2 tytuły z Miami Heat i po jednym z Cleveland Cavaliers i Lakers. Jak na tyle lat gry, stosunkowo niewiele.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Noc pogodna, około 13 stopni, a jutro już bardzo ciepło, od 21 jeszcze na północnym wschodzie Polski, nad morzem 25, w centrum 26, w górach 27, a na zachodzie nawet 29, do tego mnóstwo słońca. A to jeszcze nic, w czwartek już ponad 30, na zachodzie nawet 35.

Konin FM.